Federa ṣẹ̀ṣẹ̀ dúwé dẹ̀dẹ̀. Subscribe, like. Yo yo YouTube channel ya Kameme Kayoka Muige ne Kameme.